między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach, o których ty już więcej nie pamiętasz.